się owieczki, oj syro nagrzeje, na fujarce zagra, głośno się zaśmieje, na fujarce zagra.

utrpeć wielu men. Odpuść mi, prosím, że cię zracam, panie, za twoje rany prebodnuté.